Maradona, e palla a te in mano. Ancora! Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno